Skupina Serbokow a Serbow so za to zasadźuje, zo nastanje swobodna šula w serbskim nošerstwje Nybělčicach. Jako organizatorsku bazu za jeje wutworenje su załožili pošitkownje wužitnu towaršnosć. Dojednachu so na to, zo měła so hudźba na alternatívne wuknjenske metody złožować a so lětniki přesahować so w skupinach, hač do 12. lětnika organizować, dopisa iniciatívna skupina z Nybělčic. Wietnik Kruščicach, kiš je so paliju, započnu krok po kroku wotwarjeć. Dy Wietnik potom dospolnje wotwarja nije jeszcze jasne, kriminalna policja Kamencu pad dale zapalerstwa dla přepytuje. Gmina Malešece wotpokaza płoniny blisko Barta za stajenje Wietników upokazać. Przyczyny są miastruhi mnoho lesnych płoninu, szkitane biotopy a przesnadny wodstok ksy. Wopkruczyli su podniuski dziłowi miestni za azylowi upożadariu, kotrajś nietko hižo gminie wonka dziłataj. Dzieci pistowanie Kruščankowč dobia swoju pistowaniu nakwilnie wopuścić, w tym buchu starsi a przystajeni informowani. Škoda nasta puknjenje rudla. Tutu su hižo januare zvuporjeđili, nitko pak maso estrich vusušić a s tym kompletne špundovanje vumenić. Dohož so kruščanska pistovanja ne može vuživać, přečanu nakvilne doralbic. Kajž zdjeli předsedka Serbskeho šulskeho tovarstva Katarina Jokova, smedža staru pistovanju ralbicach vuživać, štož krajnem vodžinski hamt nitko išče pruje. Tu chwilu planuje za przeczanu pistowarskie dzieci a kubwaki juniju do Ralbic. Mi maja so dzieła za zanirowanie doma miocina nuaka niesiąckiego zahajić. Nimo toho ma so paradizowa zaroda za so tak twarić, kajż so literaturę wopisuje, a kajż historyjskie dokumenty pokazuje. Dom miocina nuaka niesiąckiego ma przychodzie nadal jako muzei słonego wumiuca służyć. Nimo toho ma być zetkaniszo, a chcedza kulturne zariadowania przewieźć. Nowy digitalny atlas serbskich kulturnych pomników je wotnietka woziwiany na zorabistickim portalu wiedy Zorabikon Serbskiego Instytuta. On pokazuje materialne swytki serbskich stawizn a serbskie kultury z jawnym rumie, hornie a delnie w Užicu. Zorabistický portál Viedo Zorabikon je digitálny lexikon za serbskú kultúru, rič a stavizne.

0: Jako kroči tej němski a portugalski prezident po čerwjenym přestrjencu, su wojacy strażnego bataljona cel by prezentowali. To nie rika, zo chcedža cilec, nie skirje naopak pokaža, zo nie su cel by nabite. Z nimi nie hodzi so tak a tak, hižo cilec su stare, z drewa. Oficier rozkładže mi čehodla. Gdyż je při powitaniu wysokého hosťa vo zemju dyriš, one najlepe klinča.
1: Putina nesem widział, a nawet to Obama, ten nie będziemy widzieć, co jest tam pan zasadowo prezydenta w Chinie, pan Berlusconia.
2: Putina, pan to Chiny to prezydenta, niekotre są widzieli Berlusconia, a oj, to jeszcze na roś.
3: Berlusconia na przykład, to nie jest jara dużo czasu opredać u swojego fligora szyszo. Smo dobej na przykład niekak jedną hodzinu stać, a na niego czekać.
0: W tym czasu su dobili wojacy dale z mirom stać, szo jedne, a co im mucha na nos sydnie, abo słońco slepi. Na dniu wopyta portugalskiego prezydenta je pak pomroczene, a długo czekać też nie su trebali. A tak spiesznie, kaj się procedura nimo, wozmu wojacy za so swoje cylby, grudzi, a wotejdu. Kajż waka w leku so przez park roda byl wy ruczok busam. Wszystko wypada tak korektnie. Steju jeszcze przeco za zaszlachaniem za żurnalistą, a so dziwam, też przez to, jak su se runie wojacy cybu na rucz resli, czym se wiesta, za maja mudre blaki.
1: Nie, to jest na zapoczatku tak, bo jesmy to zjuczwali. Mestem mamy to nek nucka, a to posle. Na to na zapoczatku to ukubano było, mestem jen to tak, dere może zojen to do tych, na te mechke dziele, bo to upada, szo jara, a bolest, ne, ale tam mestem jen to kubon tak może zotac ne boli.
0: A bylnež su so Klemens Bulank a Damian Boguš z Kroščic, kajštež Juri Lipič ze Svinanie a Franz Wiener z Radvorja v mesacach ich služby pola škitného bataljona naušie štrapáce zvučili, su so za druhý puč živenia rozsudili.
4: Ja nejdu po vojako ostač, dokéž. Ja som si to tež přemyslil, ja co vám kruč, vyzvajte pyne za vabiašo, ale ja co radšo studovač a haj, ve civilnym živenu, daj skutko.
3: Ja še dom, ty do toho viste praktikum učinč a še ty dživac sem, to lehet je nekaj možnost do toho, a nimam je odlišo ostač.
2: Ja mám co naše studovač a je to, co doštere zapača, ale to nebo se ani dživo zapača.
0: Povedaja mi vojace. To pak je nimale jenička votmova, kotraž je dliša hač po menšine, bez toho, zo so hišče raz prašam. Hevak so mi zda, zo su so vojarske přikaze kitro na komunikaciju vuskutkovali.
1: To sem si mi druje te prajel, gdeš ja po nas doma, aber tak, gdeš ja nicht na opočišo, zo jen to cel krotko vopne. A zo ja to docela tak ne, pletnem, ale može tak boč. Ja pa se nađem za to zasprečo.
0: A to buđe. Za to maja šice štyrjo, a dalši mođi mužojo, ki su při vojsku byli, išće cve živinja kvile.

słyšeli. Šće wusowanje bez brody, brjucha a na oči. Serbia strażnym batalionie Berlinie wot Andrije Wałdzic. Ona je tam wopytała Damiana Bogusza, Klemenca Bulanka, Jurja Lipića a Franca Winaria. Je to produkcja serbskiego rozwosa z lata 2009. A dwie z nich sme zajeszwychnia znowa przed mikrofon prosili, jak so dżęca na wony czasy do dopominataj. Jak na to leszo z ladu jetaj. To słyszycie po przychodnym spiewie Walburga Wałdzic. Rio je na zelenym. Dobra idea. Bosy dżęca.

0: so kłonia.
1: A z tym je 12.
2: Nabožne wusywanie.
1: Dźensa katolske z kapłanom Pětrom Mrozom z Budy.

ze stučku serbskeho muskeho kora Delany, dženětko z Delan do Horjan, vesne zromadženstvo Nuje Veski, Reince, Hornjeho, Hainka a Krušic menujcu tež gratuluje a tu mam cełu švitu narodninariju mineneho tydženja. Započinamy Hornjim Hainku. Tam je Matias Žor Punželu svoje 6,5 staty narodniny svědčil. A to runja Punželu je Tobias Pečka z Krušic svoj 47. čestny dzień miał. Potom, gdzie dalej do Nuje Wieski, tam je menujcy Katalina Wonariec Piatk, po takim na 7. dniu swoje 21. narodniny swieciła, a w Reince je sobotu potom czera Werina Czornakec moa 22. swieczko wuduć. A skończymy za so Nuje Wiesce, tam menujcy gratulujemy Krzysztofie Hedušce, kiś je dżęca 37 lat stary, wiesne zromadzenstwo wszym narodninariam a narodninakam wutrobnie gratuluje, prajuje noś na dobre przeczestwo.

přichodne zbožo přijeće, dźe do Myšec. Tam w Myšecach woswědči mjenujcy pjatk Štefani Šachtynowa swoje 67. narodniny a mjenje domowinskie skupiny Bačon Haslu. Přijeje je domowinska skupina wele zboža, krutu strowotu a jeszcze rjane leta kruhu swójby a přečelu praje swoje čłonce Štefani Šachtynowej w Myšecach 67. narodninam šo dobre. A jeszcze jednu mam, a za to podamy so do Kulowskeje Wosady Towarstwo, Bratrustwo Kulowskeje Wosady Strowi Mienujcy Lubie Pietra Brezana z Kulowca. Kwaśim pecha sedom dżesatym narodninam przyja mnoho Bożeho żonowania, krutu strowotu a deremieće kruhu swójbnych a przeczelu. A wosebity postru to runia z riadu przedsedstwa towarstwa, kotrymuż je jubila mnohe lita przysłu šau. Dali reka zapvačbo za dolgoletnu sviru našemu towarstvu a rjane svedženski džen přeje Petri Brezani z Kulovca k 5 a 7 narodninam towarstvo, bratrostvo.

0: RBB. Serbski program.
1: Lubsze luże, wasz dolnoserski program w RBB moderuje za was Gregor Klim. Witaj się.

0: Žižik Radio. Ojo waš, Žižek Sebastro.
1: Pisarskiego programa.
2: Lube Žižik, žinca słyszymy čojnko vet jednogo psa. Čo lisy jomu kroni, ale venjo stare a njemežo veci sobu nagajntvu, na co ga nento, słuchajšo.
3: Pias.
4: Čoli, na žoga se. Hej, bejš kumnjo. Čoli.
3: Gylnik jo mil južo vele let svojega psa Čolija, s kterim šio hojžil psisamem kuždy žen na gyntvu. Čoli jo gyntvarski pias a južo kradu dvojko spuščobny a dobry gylnikowy pomocnik. Niento pak jo Čoli chapjał mało wižeš, a hyšći mieniej słyšaš. Přeci cestče jo gylnik musał wyłaš.
4: Hej da Čoli, pejška z kincnie!
3: Ze šiškeju učobu jo gylnik rozsužił, až treba młodego psa. Kytareš, myžo uchaca z krycku ugnaš, abo za lišku čochtaš. Dogodla jo chvatał do miesta na mark, a jo wiaco młodego gyntwarskiego psa sobu domoj przywiat.
5: Co ten nowy pias przyniósł? Chowac ga ja swojego knieza stał nie przewierzył. Beżko somnięto już stare, a niamyżą wiecie tak spieszne begeli, a bewukach czochtasz. A wetergi raska nie słyszym gylnika za mną szwicasz, gaż som jano pół gum nawet niego przec. Co to znasz, grodzisz? Aż mi więcej nie trzeba. Aż mi wety dają, albo samo chórzenio.
3: Ako jo Čoli obtużony przemysłował w swoim kiabelu, jo gylnik przystupił k niemu. Zasi raz pak Čoli nie jo słyszał, aż gylnik se pyra. Ten raz pak jo to zalażało na tom, aż jo Čoli był cewo znurjony do swoich myslów.
4: Na Čoli, mi stary, zwierny przyjaciel. Jo. Jo mi tak šiško hokovo hučo, by dokula se stavne by mi zvierne převyžal. Ale nín to vicin jame, že ze mnou chyžíš na gentvu.
3: Čoli jo sejžel před svým knězom, a chtož jo kradu gledal, jo pyzno wypszałem ucku Čolija wieliku dzu. Hajcka jucy jo gylnik swojego psa wyplacał, a petom jo szeł do domu. Gylnikowy nowy pias jo to szykno obgledował, a jomu jo uczoba równo tak dybotała, ako staremu Čolijoju. Na drugie zajcio jo gylnik z buszku, a z nowym psom se udał na gyntwu.
4: Čoli! Nej se ve svej budce daniš v gumnje. Se vište zrozmil, co som musel ši cora rozkvašť. Na, teke derje, bytom zežar još mi na jubilosne rozžognovanje.
3: Predny raz jo gylnik njento šel s modym gyntvarským psom na gyntvu. Cewy lube žen nejstej při švej sledk. Dokulaš jo ten młody pias musał hišći wiele nauknuš, a gylnik jo jogo sčerpnje uhucoval. Akle viaco pyzdže, stej se obej mucnej domoj vrošivej. Py nauceniu jo gylnik hišći raz zašvicał za svojim starym zvirnym Čolijom.
4: Že jo vinjan dognal. By mi we učobie bylewo, gaby jogo ninto jeszcze raz wizio.
3: Gajo gylnik swojego młodego psa nafutrował, a jo szeł mucny spad. Ten młody pias pak jo se swoim nosom jasno usnuchlił, aż jo se stary zwierny Čoli niżi slizy gylnie schował. Togodla jo wzeł wielki kus swojeje wiacerje do swojeje blaby, a jo jen donias staremu, zwiernemu Čolijoju. a dokulaž su wiedrarje grozli z dešćuvatym wiedrom, jo młody pjas staremu zwiernemu čoljoju teke hyšći donja skus folije a stare pokšivadvo, pod kotarymš jo čoli mygał se ščitaš před šymi wiedrami. Všykno to som sam wižeł, a tak při se myslił, psy sun abschaudu mjaze sobu zwierne przyjaciele.
2: Dobre ukońc na gluku, ja wet zwiernych przyjacielów z czorono słyszeli. Masz o teke psa, a ja wen teke wasz przyjaciel, psy wie, nicka. A nie to mam jeszcze jedno riedne spio za was, a że co mam riedno nieżelu lubi życi.

0: ARD. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Na inicjatywu UNESCO, jo, generalna zgromadźina UN 20. decembra 1903 a 1906 připowiedziała ten 3. maj jako Světowy dzień zasnikarskiej lichoty. W 1904 a 1906 każde leto przytom dopominają na przekrzywienie zasnikarskiej lichoty, a także na zasadną ważność lichego rozprzawienia za demokratię. Ku gośpie Światowego Dnia Zasnikarskiej Lichoty słyszysz o uściwanie nędo, wyczy Sebastiana Elikowskiej-Winklara.

Zasnikarska lichota. To klince w lesie 2006 a 20 skero kasz politiske wejowarske zapsimiesie. W slednich letach jo lichota zasnikarstwa so uwijała do jednego z niewiecej pregujucych gronidłow. Prawidłownie se ludzie zagerjuju przy dyskusji w lichosie zasnikarstwa. W towaryczności su nastali pszałe lekwa. Wetom aż widzie te jadne lichotu zasnikarstwa obgrozonu, niejo wena za drugich dostatka stajona.

pecačny Nimske mimo Barlinja je było w lesie 2024 żywych 12,4 milionów ludzi. Pedzie ludności, ketaraż jo była do 1990 w NDR socjalizirowana, dreje przez demografisku zmienu stałnie wetebiera. Jeśli pak jo wena ta pregująca generacja. Nazgenienia z obgranicowanej ucasnikarskiej lichotu są ołu z takim iści żywe. Zdogromady 93 dziennikami, a całkonnym nakładom przy samym 6 milionów egzemplarów jo eksistirowała w casnikarskiej krainie NDR, teoretyczki, relatywna wielorakość. Przy com przyjo 16 tych casników słyszało SED, miazy wielkie casniki obwoda. W realisie je było casnikarskie nakładnictwo mocnie centralizowane.

0: Ja som hobiwa planowego casnika tencas jako redakcijska sekretarka. A bosti som sama pon pšinoski teke pisawa artikele. Jo, naš šef jo był Horst Adam, ten jo naše pšinoski wotezeł, abo naše artikele. A popšałem smy na serskem polu jano napšaudu vo našich vecach, vo serskem živenju, vo serskej tematice, vo serskej politice, vo návogach, vo serskem živenju najsach pisali. Ale, což jo vážne bylo, to jo bylo na koncu tych artikelů přece jsme gronili, ta socialistická opuš jsme přece gronili. A jsme pon ze zjatnýho sádu připíšome to všechno má se žekovaš národnostné politice ve NDR a až my uchvalíme naše kněžastvo a politiku našeho kněžastva. Se věgaš, co se lůže přestajili, te jsou už vo svojom politickém žele, vo žele partaje a tak ulicovali. Ale te normálne artikele ze živenia, te nejsou tak politické byli, až jo tam nekaká cenzura trebna byla.
1: Tak dopomína se Marion Stenzelová, niegajšna šéfredaktorka Dolnoserského rozgłosa na jeje žurnalistické zachopinky. Mieto Nowak, viedomnostny sobudziewaścier Serského instituta, dopomína se, kak jo se spichovalo v NDR žurnalistické živo južo v šuli.
2: Medie a casnikarstwo za mojim starším sú kradu vážne za tovarišnosť. Na drugom boku jo se tam také veľa zmenivo. Ako ja som v NDR-skom casu mode pionier byl, som zachopil ako agitátor a ako redaktor z Štienového casnika v Kupkovej ráže. A ten cas ešte miel televíziu a casnik. Ako Gölz, na nemeni, nejsom tam žiadne bariere wiže, my sme se s tými mediami, ktoré sme mieli opradali, ale nie sme všavi reflektirovali, kak sú tošte medie nastali, alebo co ve slízenie jo bylo.
3: Byl tehdy ideál za NDR-ský čas, a to je ženca rovno tak ešte jen ideál. Ty môžeš ženca groniť čož, ale môžeš s konsekvencami líceš. A te samske pšava, my sme teke mieli v NDR-skom času, tam se tež mogol groniť čož. Ale joli se te bol niži přistavené a nieco zgubiny, ponce musel s konsekvencami líciš.
1: Přidajo Werner Mieszkank, kurátor Serského muzea v Chešebusu na umienku, gledajúce na lichotu casnikarstva v NDR.
3: Te živá šarje, te jadnore živá šarje, te sú už gronili, co sú mysleli. Tým ga nie mogo nič ceniš, a te živanistva sú také nanimene zdieľa v tých fabrikách, godnicach za svojimi cvonkami stojali a nic za funkcionárstvom gledali. Ja se te byl Jan Šrubík v tom celom systéme v NDR, to také se nie je zatavivo. Se te dejal, zastupuješ politiku té partaje, kenče ten časnik měl, nic, abo, kaž se v státnom rozgłosu byl, kaž ja, politiku státa a s tým partaje SED. To se tež nie je zatavivo. To je se kone šéfredaktorský princíp, šéf postajo a my sme museli to vůjasť. A z veľa fantazíju a všetce sa novo ponče dostal chválenie, a gaš ty se měl sam svoje měnenie, kenož já na pičičku jo odbocilo od toho, což je obo oficiálne. Potom nie se ty žádné šance měl.
1: Pěsňár Bernd Pitkunings pokazuje na ještě jeden druhý aspekt.
4: W NDR-skim czasie to tak było, aż existierowała inoficjalna, zielna, ale kuźle wieża, aż existierowała cenzura. Tak ja som potrafiony był, ale nie som na to gledał. A żeńca oficjalna cenzura nie. Gorsze jo pak jo, aż te ludzie sami se myślę, aż ja nie mogę szo gronić, co ja wiem, co te drugie k tomu mieniu, ale właśnie mnie mnie spodoba se, až v médiách jo jano ještě ta kultura vížeš, abo ta literatura, kenž nejo přeživo v obstojnosťam stojí. To groní to kritické jo přec. Například slyšíme věle od Reinharda Maja abo druhých ze starého casa abo Lindenberga, ale te jsou zpívali také zpěvy za mír a přeživo vojny. A taky já neslyším v rádiách.
1: Tomu napřešivo jo stojała w NDR ta obszałdna cenzura, ako se dopomina werna mieszkank.
3: Ja som pytnu, już ako studajens, aż my dejme przešivo serbskim zajmam ustupu, aż to goni konkretne nento, my ako serbske rozgłoseniki, my dejelej sobu pokazaš našim serbskim čiposłuchajam, aż jo božko notne te serbske se znicješ dla vrugla, a aż nie tam żadna rozumna alternatywa, tak. A to nie było moje minienie. To było pierwsze, a wiesz, że ja sam też już w jednym żyle, więc mnie na unicenie też już na to pokazał. A jeden briketowy prasa, ja mnie ulicą, jak wiele, są jego życzectwa. Coś ja bym byli w okolności, ja sam znicył. To nie jest teraz cały jarny pojedał, aż on kurze dzień, brikety za ludność, a za zastaranie, ludzi prasuje, a pan naraz taki spadł, cały tużny głos naraz dostał, a co na licu 4-5 są, jego wokolnie kęcu się przez ugl, przez brunicu znicili, a to jo se przed wustrzewaniem wyryzało, krzajżu, bez mojego wiedzenia jako redaktor. Na to sam ja potem szedł dyrektorowi, a są gronił, je wod cenzijat, es wod eine polityczne cenzura ausgeübt, to nie dowolane podkazni. A to on gronił, das was sie meinen, gilt hier nicht. Pozdrav, ja sam kontakta nevim, vjernost musim vjernost vostaš, nec, a me voni ne budu pšigaš prešivo.
1: V BRD je bila situacija do 1996 zazdašim celo inakša. Nad regionalnim kvalitativnim casnikam ako FAZ abo Süddeutsche Zeitung napšišivo jo stojalo bulvarne casnikarstvo. Niewietrzy nakład jo miał casnik Bild-Zeitung. Uszej tego, jo pak była teke cała mań regionalnych casników.

0: NDR jo živiš naščastou živiš jaset se założilo 120 nowych casnikov. Już od wielisze peździe jo z nich zawestało lepta išći pić jaset. Przeżywiła do žinsačnego jojich Jano Gjarstka. W pecačni nimskej sukšeli pep šeuroše předovšem citaš do tego zakazane petjacorne casniki. Nakładnictwa w petjacorni nimskej su szykowanie używali cas pep šeuroše, aby wetpili swoje casnikarske produkty. Jo samo nastał nakładnictwowy kartel. Pe zjadnošeniu nimskeje zwieskowy kartelowy amt jo jen rozbił. Pieśnia z tego januara 1996 jo kulowate blido runda tyż ratyficirowało nadserienie, ketareż jo mecnie sajziło na zagronitość żurnalistu a autonomiju. Toś ten przystup jo se rozeznawał wet Petja Cornego modela, ou jo był nakładnik ten ważniejszy. Kulowate blido jo pak sajziło naprzeciwo tomu na nuci kołnu lichotu casnikarstwa. Z tym jo mieniona niewytwisność redaktorów wet obsimiesiołych a politiskich smierniców nakładniku, udawariów albo obsejżariów mediów. Koncept, ak se zdabyś zinca więcej aktualny ako niżi raz.
1: Potom som żywała po politickim przewrocie Plachoskwosa. Tam smy te nowe, jak su przecie gronili, redaktorski statut, tam su szykne takie wiece napisali, co jo liche żurnalizm, aż se toż słysza, aż takie krytyski se ugronimy w naszych przynoskach, aż te pon takie ten krytyzowany bok, takie se ugronisz k tomu, aż przecie obie boka, deje se zwiezasz w jadnym przynosku, aż ten jaden bok se ugronio, ten drugi dostanio pon takie tu możność. A to jo funkcjonirowało za mój czas. Se wie jo to, a drugi raz se stało, ponc my to ugodnosili, ale we gwonem su nasze przynoski uważone byli.
0: Liczasetki wet casa przewrota je pak na swej part perioda wielkich zmienów z cało nowymi upominaniami. Kakka meżosz zaszczytołaś lichotu casnikarstwa, gaż uwija cytar abo przysuchar swejske standardy.
2: Penio przyszła ta wielka lichotność w żywiszu se tych letach, ale nie to w slednych letach, jose to bężko zasypiczku hynac uwijało, dokolaż miastem przez digitalną rewolucję. Popszałam to przeszanie, kto słyszy przawy, powiem raz, rucnikarskie medie, które są uknuli to żywo jako żurnalistka albo żurnalist, a wszystkie drugie mogą kuszty żyje nieco postować, a tam swoje myśli do całego świata czubisz. A te, które jeszcze żurnalistyki żywają, mają więcej a więcej szczęścia takie ekonomiczne statkować, a to gronie na przykład, jak widzimy RBB, tam nie to jeden redaktor, aber jedna redaktorka musi jeden tekst napisać, który pewnie w internecie stoi, a we wszystkich RBB-skich czelakach może ten zakład zapowiedzieć, to gronie. Przez to nie mam żadną wiele rakost więcej. Dokolaż ja nie mam więcej pisz redakcją, które się sami z tymi temami se zabierają, a przez to by ja jako przysłuchał albo cytał dostał wszakorakie pozycje, hynac reżaszirowane.
0: Casnikarska lichota dyskutuje się za większy part pod politickimi aspektami. Ich obgrozenie przez zgubienie dowiery rucnikarskich brachodla je pak równo tak ważne. A w chwatnym mediowym świecie żyńca ryzyko zmelko stupa.
2: To jest problem, a za mnie jako takie w ministerstwie ten czas, jako som tam żywał, albo takie w mniejszynowym sekretariacie, jako cwongserskiej rady, albo nie to wiadomostnik, makują, aż medie cesto niereflektirowane przełzyją wiece, które już drugie przylibrują, wytargi o to rytnie, dokolaż ja mogę swoje wiecki tak do casnika dostać, aber RBB to pen przełzyją, a ja takie nie mam żadną szpatne cóż, dokolaż ja niok manipulatywny nieco pisasz, ja jako wiadomostnik to wyrnosć, konim raz, tak komunicujesz, ale ty makujesz takie aż taki drugi szred was, mimo żurnalistyckiego obszywania, mimo kontekstualizowania, mimo recherszu, se jano tak przełzio, a to za moim starszym jo jan masywny problem, takie za demokratyczną towaryszność, za to burza wszo, piczku wszo jadno, to co Pischer, aber Gronni, dokulasch njemeschers posłużu wasz letzi jadne schritt, wo jo ważniejsza ako druge. A to jo pićku szkoda, dokulasch njentom mamy popszałem wszykne pszałniske a techniske möżność, czy za liche casne karstwo, ale njento to beto towarzyszność nie funkcjonuje, ekonomiske widownie nie funkcjonuje.
0: Medijowa krajina casa pepšeroše žinca vjeci nie eksistirujo. Print medije su doživili masivne procese koncentracije. Přibirajuce se redakcije gromadu zložuju. Ale teke zjavno pšavnijske programe stoje před upominanjami. Šišć za online prezence jo teke ou zmienju redakcijske strukture. Rovnocasnje viže print medije svejo předuzeše obgrozone přes online teksty zjavno pšavnijskih. Napnjeta jo diskusija ve statne spěhovanje za casniki a nakladnistva v Nimskej. Vesebnje v lokalnem obuku dej se tak zachovaš casnikarska vjelera košć. Zachowaś przy tom niewytwisność zasnikarstwa i opak miazy drugim tema trajucych debatów. Żurnalizm stoi pak iści przed dalszymi upominaniami. Tak se to zaprzymie się, żeńca na przykład przecej dalej rozciegują. We tom, co jo žurnalizm, namakajoš ze žiljami tovarišnosti jano išči šeško konzens. Zofija Redelova, vjedomnostna sobuživa šerka Serskego instituta, hila peglednjenje na jaden z největších fenomenov digitalneje doby.
3: Jo, also ja myslím, až Tuchelu v Nimskej máme vjele medijove lichote, to ja vižim gaš Jano Gronim máme tak wiele podcasto, also kuscht mörscher svoje menjenje tak was ja víš, mimo kontrolo, to nejo njega tak było, až kuscht jo mögau svoje menjenje tam kuschtem popschauem tak zjaune Gronisch, dla tog to nie vižim tuchylu obgrozone, tak wujko až on ja máme mördre gniežastvo na nemenje. Myslím až jo to v momenče dobre stav, kenš máme. A ja som viegin glucna, až som v tož tom casu rožona, až niecom ženje doživujúva, kak jo to bylo mimo medjovej lichote.

0: Privatne medije su wažny slup casnikarskeje wjelera kości w Nimskej. Marek Slodička, wiedomnostny sobuzieła Sierserskiego Instytuta, pokazuje pak na tendence pla medijowych firmu, ketareš zniemierniaju.
1: Lichota medijow za mnie, ja ju mam za obgrozonu. A nic ja no, grozim tak w takich totalitarnych krajach, štátneho boka, ale také no, v druhých krajach, že až se myslíme, až te sú nekak lichotné a demokratické, dokoláž tam viecej a viecej vidím, až bogaté ľudia, milionáre alebo miliardéry, až vyni nekak všechny médie přecej viecej ukupujú, alebo až kupujú tú firmu, alebo tak, až nekaké te bogaté ľudia, te oligarchy, alebo tak, až vyni kupujú te medije, te medijowe firmy, te koncerny, jak za tym stycę, a pyn niekak obliwują, jak nowości, jaki smier wyzjawienią pyn tam dają w tych mediach. A to mam za, no, no, za szpatne. Snażę to, wszyscy już niekak to dało, to dla mamy niekak organy, niekakie partaje, to dla mamy takie w niemskiej ARD, ACTF, to kolesz to jo, niekak polityczny smier tam przecież niekak dają. Ale no jo, ja pićku z starością aż to do szpatnego smierania to żyło.

0: My wšakorake spiewy z našego budyšenskiego casa już znajomy w Gornosarskej Rece. Smo mogli takie sobu spiewać, ale to jest takie dojrzewienie było. A taka krzasna atmosfera, a ten przyklesk, a so standing ovations na końcu, a sława za te muzykary, muzykarki, to jest nieśredniejsze, cośmy my w ostatnich latach dojrzewili.
1: Chorowa muzyka to jest przecie wielkim takie gnujące obszodu. A to nie musisz samo szukne słowka rozmieć, ale obszodu to jest wielicne za cusie. Na końcu ja samo płakała. To jest obszodu gnujące, jo.
2: Tylko sobą statkujące sami subyli spokojom, a ziekowane na przyjazną atmosferę.
3: Ja, Rianne, kiedyś to posłynne też, że to jest junkrutna atmosfera, to właśnie by tu wydziwać, by się to wyzoszczęty, ma inaka, czy by tych cokłach posłynny tydzień. Ja wiele wesela, czy no, a musimy się jara weselili, że też koczby się tak wiele ludzi boli, a co z nami weselili.
4: Gnute przysłucharje, spiwarki a spiwarje nieżelu w statnym żywadle w Hrszybuzu, serdecki program w RBB koncert nagrał. My mamy nintą szansę słyszać jeszcze raz na dwa kusa z tego nagrawania. Dokolaż z tej doby wejtek dwa spiwa, które z tej se k prednemu razu ją spiwali. W tym oratorium je tak dolnoserski. Jednorazny moment ze skoro 120 głosami my słyszymy nintą na ten spiw Cervianesu, so Banczyki a na to znatu Ariu z tychom Świetek Jana spiwają kor serskiego ludowego ansambla, kor Mija, kor Budu Kolipa, Kolužica a solist Jo Patrik Hornjak.

0: Cerkwia.
1: Jo, jako prejedne w naszym cerkwinnym bloku Žinca, co my was pokazać na jedno zarydowanie, na Holy Flow Festival, to jo miaze religiozne festival w Bramborskich, za Bramborskich, a Diana Šecová w Navjewicy.
2: Holy Flow, tam běže ta světa inspirácia, nažijajú se organizatóre a přepšo se ju vás na věci městnach do rozkrona. Co jo tebě světe, kšie vět vás věžeš? Umělský ugetovaný domcyk, tak poměňoné tiny house, vábí gosti a jo rovnocasně městno za diskusie a workshopy, za muziku a živadvo a věle věci. Na końcu nastanio zgromadna ustajenca. Kulturelna wielorakosć, demokratia a miaze religiozne dorozmiesze, dej na festiwalu luži zwiezaš a przyjaśelnu miasobnosć smrznisz.
1: Ten domcyk wet Holy Flow Festivala jo we przyrodzym tyżeniu we Błotach, duce 5. maja, zastanio Lubniowie, 6. we Berkowach, a 7. a 8. jo pon Ochoczebuzu, a przyrodzy koniec tyżenia zakończyło się ten festiwal we Barszczu. Oglądajcie się program pet holy-flow.org.

My sme ten tydźeń w našej rubrice Muzika tydźenja se zabierali ze nałogom we Srežnej a Górnej Łužycy, to chodotę palinie. A jo, aż tam se nadali symboliski jedna chodota spalio, ka teke w nikotarych sach, tam dalej teke takie pupki są na tych ogniach, widzisz, albo se tam spalio. To konim raz nic kuśtemu, se tak spedobajo, takie gaś, to się wie, nicht ten wice tak pszauje nie myśli na to, wytkult o psiżo żeńce, no, aż psiżo to naprzód uzysca, że już mudre żeńskie są autowali spalone na takich ogniach. Tamko Higler, aktualny Zorjack, jo se czochu z tym zabierało, a jo paswojskie ważni na to jadno wete grono namakało, a to, no jo, przez muziku, to goni przez mocne żeńskie ce głosy. Alicia Keys, jo wiegin znata amerykańska spiwarka, a wene jo spisowa toż ten titel Girl on Fire, rozpalony żółcio, możemy gronić, a wena ho spiwa, wete jadnogo żółcia, kęć ma swoją głową, ma swoje mece, a to tak wie, a tak wena pojrzał przez żywienie.

Na ziemce, aż co wasze dwójki koniec tydzienia derje używali, derje przyszli kmetcam za start do nowego tydzienia. W serskim programie stoimy wicze pod majskim łomom we Prejawozu, a co dają tam ulicy wasz, jo wicek tomu wicze pońc myjo kolegoku z waszej moderatorku Anio Kochec Szwarcowiju. Jak ronim na zasyśwyszanie, ojo za was był Gregor Klim. Ahoj.